Ale ciasto! Kelle flagę samą patachany, gastachan, matachany, ferrymu! Kołowany, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast.